0: Možno to malé, krehké ticho, kde si v nás.
1: Jste u nás jako doma. Proglas.